0: medycznej. Jednak nie ujawnili jeszcze daty złożenia wniosków o dopuszczenie szczepionki do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Badania nad spersonalizowaną szczepionką będą kontynuowane, z nadzieją na jej zastosowanie w leczeniu różnych typów nowotworów. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: This is DHT Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 17 w województwie łódzkim na 1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód kierowcy napotkają zamknięty prawy pas w kierunku Gdańska. Do jutra do 19 w województwie podlaskim na S61 między węzłami Suwałki Zachód i Suwałki Północ obowiązują ograniczenia na całym odcinku. Do jutra do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłami Częstochowa Blachownia i Pyrzowice występują utrudnienia na odcinku. Równolegle na DK91 we Wrzosowej utrzymują się ograniczenia na fragmencie drogi. Do piątku do 16 w województwie mazowieckim na 2 między węzłami Groszki i Siedlce Zachodnie trwają prace przy poprawie nawierzchni. Do piątku do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Cisową i Krasiczynem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Do piątku do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Żarami i Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Ty niekoniecznie na czasie.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W miejscowości Oszczekin w Wielkopolsce kierujący samochodem osobowym Audi A6 potrącił pieszą, która zginęła na miejscu. Kierowca, obywatel Ukrainy, odjechał z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy, co skutkuje postawieniem mu zarzutów za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała również kobietę, która miała ukrywać mężczyznę i podejmować działania mające na celu zatarcie śladów. Obu osobom grozi kara pozbawienia wolności, mężczyźnie do 20 lat, a kobiecie do 5 lat. Podczas wtorkowej rozprawy w procesie o zabójstwo Tupaka Shakura, członek jego otoczenia, James Mab James McDonald, zadeklarował, że nie chce, aby oskarżony Dwayne Kefede Davis usłyszał wyrok skazujący. McDonald, który był przesłuchiwany w sądzie, zaznaczył, że nie towarzyszył Tupacowi w chwili zamachu, lecz pracował jako ochroniarz w Las Vegas. Oskarżony, mający dziś 64 lata, jest oskarżany o zorganizowanie zamachu na rapera w odwecie za pobicie jego siostrzeńca. Prokuratura wskazuje, że główne dowody w sprawie pochodzą z wcześniejszych przyznań Davisa. W procesie trwającym 30 lat po śmierci artysty wiele osób odmawia składania zeznań z powodu tzw. ulicznego kodeksu. W wyniku ataku dronów typu banderol na komisariat w Żytomierzu zginęło 2 ukraińskich policjantów, a co najmniej 20 osób zostało poszkodowanych. Atak miał miejsce w budynku Komendy Głównej Policji Narodowej w obwodzie żytomierskim, gdzie po uderzeniu wybuchł pożar dachu oraz czwartego piętra. Maksym Kukiridze, pełniący obowiązki komendanta głównego ukraińskiej policji, podkreślił, że jest to kolejny przykład terroru wymierzonego w ludzi, którzy codziennie pracują na rzecz bezpieczeństwa innych. Drony banderol, nowa broń wykorzystywana przez Rosję, łączą cechy drona i pocisku manewrującego, co czyni je skutecznym narzędziem w atakach. W serze dgałka z Zakopanego wykryto bakterie Listeria monocytogenes, co skłoniło Państwową Inspekcję Sanitarną do wydania ostrzeżenia. Produkt o numerze partii 07286 z terminem przydatności do spożycia do 25 września 2026 rok został wyprodukowany przez PPHU Bolser Marian Gusz dla sieci Carrefour Polska. Carrefour Polska rozpoczął procedurę wycofania z rynku zanieczyszczonej partii, a sprzedaż produktu została wstrzymana. Powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Targu wszczął postępowanie wyjaśniające i wstrzymał produkcję do czasu potwierdzenia bezpieczeństwa. Spożycie zanieczyszczonego sera może prowadzić do listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością. Generał Roman Polko ocenił, że Marcin Romanowski, który najprawdopodobniej przebywa w Naddniestrzu, mógłby mieć cenne informacje dla rosyjskich służb. Polko podkreślił, że dobrze byłoby, gdyby Romanowski wrócił do Polski i zdementował plotki dotyczące jego współpracy z KGB. Zaznaczył, że Romanowski miał dostęp do tajemnic, które mogą być istotne dla potencjalnych agresorów. Generał dodał, że lepiej dla Romanowskiego byłoby znaleźć schronienie w polskim areszcie, niż wpaść w ręce rosyjskich służb. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W 21 z 39 regionów Rosji, w których we wrześniu 2026 roku odbędą się wybory do parlamentów regionalnych, partia Jedna Rosja zajęła pierwsze miejsce na kartach do głosowania. Szef Centrum Analitycznego Partii Jabłoko, Iwan Bolszaków, oszacował, że prawdopodobieństwo takiego wyniku przy uczciwym losowaniu wynosi zaledwie 0,0000378%. Taki rezultat porównano do wygranej w rosyjskim lotto. Dodatkowo partia Jedna Rosja uzyskała pierwszy numer na karcie do głosowania w wyborach do Dumy Państwowej. W wyniku decyzji Sądu Najwyższego partia Jabłoko została wykluczona z tych wyborów, co wpłynęło na układ sił na karcie do głosowania. Kijów został zaatakowany rosyjskimi pociskami balistycznymi, co potwierdził mer miasta Witalij Kliczko. W wyniku ataku zginęły 3 osoby, a 20 zostało rannych, w tym 14 trafiło do szpitala. Pożary wybuchły w domach i szpitalu dziecięcym, a kilka dzielnic miasta jest pozbawionych prądu. W odpowiedzi na zagrożenie Polska poderwała swoje myśliwce w ramach działań prewencyjnych mających na celu ochronę przestrzeni powietrznej. Siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zneutralizowały 56 dronów. Prezydent Portugalii podpisał ustawę zakazującą noszenia berki i nikabu, co ma na celu promowanie zasady odsłoniętej twarzy jako elementu zaufania społecznego. Nowe przepisy, które powstały z inicjatywy prawicowo-populistycznej partii Hega, przewidują kary finansowe dla muzułmańskich kobiet noszących te nakrycia twarzy, sięgające od 150 do 750 euro za nieumyślne naruszenie oraz od 150 do 3000 euro za działanie umyślne. Prezydent podkreślił, że nakaz noszenia takich zasłon dyskryminuje kobiety i jest niezgodny z wartościami europejskich demokracji. W debacie parlamentarnych socjaliści ostrzegali, że nowe przepisy mogą sprzyjać islamofobii. Zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, weteran bitwy o Monte Cassino, miał 102 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 sierpnia w Orawce, gdzie mieszkał po powrocie do Polski. Pułk Kowalczyk służył w 12 Pułku Ułanów Podolskich i był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino. Związek Kombatantów RP i BWP Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego zaznaczył, że jego odejście jest wielką stratą dla pokolenia żołnierzy walczących o wolność Polski. Bronisław Komorowski wyraził swoje zastrzeżenia wobec kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzając, że nie rozumie tego ruchu. Były prezydent podkreślił, że obecny rząd idzie po bandzie w tej sprawie, a wybór Berka może być zabezpieczeniem dla premiera Donalda Tuska na przyszłość, gdy Koalicja Obywatelska znajdzie się w opozycji. Komorowski dodał, że wysunięcie tej kandydatury jest konsekwencją zawetowania przez Karola Nawrockiego ustawy, która wymagała 4-letniej przerwy między pełnieniem funkcji politycznych a wyborem na sędziego. Zaznaczył również, że Trybunałem Konstytucyjnym rządzą politycy, co jest bardzo smutną tezą. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio DHT.
2: Let's go.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zmasowanego ataku powietrznego na zachodnią Ukrainę. W treści komunikatu podkreślono konieczność śledzenia bieżących informacji w tej sprawie. Alert ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom tych regionów. Więcej szczegółów zostanie podanych wkrótce. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił pełną izolację gospodarczą Iranu, zapowiadając wojnę gospodarczą przeciwko temu krajowi. Oświadczył, że każde państwo, które wspiera Teheran, będzie musiało zmierzyć się z ogromnymi konsekwencjami gospodarczymi. Trump podkreślił, że wcześniejsze umowy z Iranem nie zostały przez ten kraj właściwie wykorzystane. Wzywał sojuszników do wspólnego działania w celu izolacji Iranu. Poinformował także o najbardziej dotkliwej operacji gospodarczej w historii. W Guimaraes w dystrykcie Braga potwierdzono obecność komara tygrysiego, gatunku mogącego przenosić poważne choroby. Jednak lokalne służby sanitarne uspokajają, że badane osobniki nie mają mikroorganizmów wywołujących te choroby. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o usunięcie wolno stojących pojemników z wodą, które sprzyjają rozmnażaniu się komarów. Pojawienie się Aedes albo Pictus w północnej Portugalii jest niepokojące, ponieważ dotychczas gatunek ten obserwowano rzadko na terenie kontynentalnym. Biolodzy i wirusolodzy wskazują na globalną ekspansję tego owada, związaną ze zmianami klimatu i działalnością człowieka. Iran rozważa możliwość ataku na amerykańskie cele wojskowe w Europie, jeśli Stany Zjednoczone zwiększą swoje działania przeciwko Teheranowi, informuje Financial Times. Wśród potencjalnych lokalizacji wymienia się Bułgarię, gdzie amerykańskie samoloty tankujące korzystają z bazy lotniczej Bezmer, oraz Cypr, gdzie znajduje się brytyjska baza Akrotiri. Sojusz Północnoatlantycki zapewnia, że jest gotowy na reakcję na każde zagrożenie, a przedstawiciele sojuszu podkreślają, że ich zdolności obronne pozostają skuteczne. W kontekście możliwego konfliktu irańskie władze analizują także ataki na podmorskie kable światłowodowe w cieśninie Ormaz. Na granicy Rosji z Gruzją utworzyły się długie kolejki, a rosyjska Federalna Służba Celna odnotowała rekordowy ruch na przejściu w Górnym Larsie, gdzie w ciągu doby przekroczyło je ponad 20 tysięcy osób. Wysoki ruch związany jest z pogłoskami o możliwej nowej mobilizacji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje inne dane, wskazując, że z Rosji do Gruzji wjechało 8 tysięcy osób, a w przeciwnym kierunku ponad 8 tysięcy. Władze rosyjskie wzmocniły obsadę przejścia, aby zwiększyć jego przepustowość, jednak nie ma potwierdzenia, że obecne kolejki są wyłącznie skutkiem obaw przed mobilizacją. Rosyjskie źródła informują o rosnącej presji na uzupełnianie szeregów armii, jednak oficjalnie zaprzeczają planom przeprowadzenia kolejnej mobilizacji. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowane nocne ataki Rosji na Ukrainę, jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na tereny województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który został odwołany po godzinie 5.30. W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęły 3 osoby, a 20 zostało rannych, a także uszkodzone zostały obiekty przemysłowe. Władze monitorują sytuację i utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji. Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku rakietami i dronami, który uderzył m.in. w szpital dla dzieci. W wyniku ataków wiele dzielnic stolicy zostało pozbawionych prądu. W odpowiedzi Polska wysłała myśliwce, a mieszkańcy otrzymali alert o zmasowanym ataku powietrznym. W czwartek w Płocku odbędzie się konferencja dotycząca obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem wicepremiera. W Szczecinie 20 sierpnia 2026 roku temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza, a odczuwalna będzie na poziomie 25 stopni. Prognozowane są przelotne opady deszczu wynoszące 1,2 mm, a zachmurzenie osiągnie 28% nieba. Słońce wstanie o godzinie 5.49 i zajdzie o 20.20. Meteorolodzy ostrzegają przed możliwymi dolegliwościami zdrowotnymi związanymi z wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Książę Harry i Meghan Markle planują przeprowadzkę z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Król Karol III został poinformowany o tej decyzji w niedzielę. Dzieci pary, 7-letni Archie i 5-letnia Lilibet, zostały już zapisane do szkoły w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczną naukę we wrześniu. Rodzina nie zamierza mieszkać w królewskiej rezydencji, a kwestie dotyczące ochrony Harry'ego pozostają w gestii brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ostateczne decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez Komitet Wykonawczy do Spraw Ochrony Członków Rodziny Królewskiej i Osób Publicznych. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie podatkowym, w tym podwyższenie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowego progu w wysokości 24% dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę Polska poderwała myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego. YouTuber Stewartka.b, znany jako Stół, usłyszał zarzuty pedofilii i rozpijania nieletnich, a prokuratura zapowiedziała wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W Kenii rozbił się śmigłowiec, w wyniku czego zginęło 7 osób, w tym szef wywiadu Ekwadoru. W sporcie Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju Wygrana 1000 w Cincinnati po zwycięstwie nad francuską Diane Perry. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na 1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem prawego pasa w kierunku Gdańska. Do 19 w województwie podlaskim na S61 między węzłami Suwałki Zachód i Suwałki Północ obowiązują ograniczenia na całym odcinku. Równolegle w województwie śląskim na 1 między węzłami Częstochowa Blachownia i Pyrzowice występują utrudnienia na trasie. Do 19 w województwie śląskim na DK91 we Wrzosowej kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Do jutra do 16 w województwie mazowieckim na 2 między węzłami Groszki i Siedlce Zachodnie trwają prace przy poprawie nawierzchni. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Cisową a Kasiczynem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Do jutra do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce wystąpią gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, co może prowadzić do lokalnych podtopień. Najgorsze warunki pogodowe przewiduje się na południu i południowym wschodzie kraju, szczególnie w nocy z piątku na sobotę, gdy opady mogą wynieść nawet 40 do 60 mm. W dniach następnych prognozowane są dalsze opady, zwłaszcza w głębi Polski. Na Pomorzu Zachodnim i Roztoczu sumy opadów będą najniższe, wynosząc od 1 do 10 mm. Działania służb meteorologicznych i lokalnych władz mogą być konieczne w związku z wysokim ryzykiem podtopień. Radosław Sikorski skrytykował pomysł Mateusza Morawieckiego dotyczący zawieszenia udziału Polski w strefie Schengen, sugerując, że jeśli nacjonaliści chcą opuszczać Unię Europejską, powinni udać się na Białoruś lub do Naddniestrza. Sikorski podkreślił, że większość Polaków zamierza pozostać w Unii. W kontekście propozycji premier Donald Tusk stwierdził, że nie będzie referendum w tej sprawie. Sikorski zauważył, że pomysły Morawieckiego przypominają wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. 85-letnia kobieta z Bordighery pomogła w zatrzymaniu 5 przestępców, którzy próbowali ją oszukać. W ostatniej próbie przestępca podający się za karabiniera próbował nakłonić seniorkę do wpuszczenia go do mieszkania, aby sporządzić spis jej biżuterii. Kobieta, podejrzewając oszustwo, skontaktowała się z prawdziwym karabinierskim znajomym, a gdy fałszywy funkcjonariusz pojawił się przed jej domem, czekał na niego patrol. Dzięki jej czujności przestępca został zatrzymany. Mieszkanka Bordighery, mając doświadczenie z wcześniejszymi próbami oszustw, podkreśliła, że przestępcy wciąż próbują okradać starsze osoby. Rząd Hiszpanii zapowiedział skierowanie 500 nieletnich migrantek z Ceuty do kontynentalnej części kraju. Ministerstwo do Spraw Młodzieży i Dzieci wskazało, że decyzja ta wynika z wyższej konieczności, ponieważ nieletnie dzieci nie mają rodziny, do której mogłyby wrócić. Elme Seyes, odpowiedzialna za resort migracji i zabezpieczenia społecznego, potwierdziła, że dziewczynki bez opieki dorosłych będą rozdzielone pomiędzy wspólnoty autonomiczne. Krytykę planu wyraził szef władz regionalnych Ceuty, który zapowiedział, że ceutyjskie władze przekażą do Maroka wszystkich nielegalnych migrantów, którzy przybyli do miasta w lipcu. Rząd Maroka również apelował o przekazanie dzieci, które dotarły do Ceuty podczas kryzysu migracyjnego. Całkowite zadłużenie publiczne Stanów Zjednoczonych przekroczyło 40 bilionów dolarów, osiągając wartość 40,47 biliona dolarów. Z tej kwoty 32,266 tysięcznych biliona dolarów pochodzi z długu w skarbowych papierach wartościowych, a 782 biliona dolarów to zadłużenie wewnątrzrządowe. W okresie od 2017 roku, kiedy Donald Trump objął urząd prezydenta, dług publiczny wzrósł ponad dwukrotnie, co częściowo związane jest z wydatkami na walkę z pandemią COVID-19. Ekspertka z organizacji Komitet na rzecz odpowiedzialnego budżetu federalnego podkreśliła, że rosnące zadłużenie może wpływać na inflację oraz ograniczać możliwości finansowania innych celów budżetowych. W ciągu 5 miesięcy dług wzrósł z 39 do 40 bilionów dolarów. CEO wskazuje na narastający problem w gospodarce. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie małopolskim na 4 między węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Tyniec wywrócony samochód dostawczy blokuje część prawego pasa ruchu. Od 8 rano do 11 na 4 w województwie dolnośląskim między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschodem zajęty jest lewy pas. Równolegle do 18 na odcinku Budziszów Legnica Wschód obowiązuje zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 17 w województwie łódzkim na 1 między węzłami Piotrków-Trybunalski Południe a Piotrków-Trybunalski Zachód zamknięty jest prawy pas w kierunku Gdańska. Do 19 w województwie podlaskim na S61 między węzłami Suwałki Zachód a Suwałki Północ utrzymywany jest odcinek z ograniczeniami. Do jutra do 16 w województwie mazowieckim na 2 między węzłami Groszki a Siedlce Zachodnie trwają prace przy poprawie nawierzchni. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Cisową a Kasiczynem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Obserwatorium SWIFT, należące do NASA, może wkrótce spłonąć w atmosferze Ziemi z powodu fiaska misji mającej na celu podniesienie go na wyższą orbitę. Statek Link, odpowiedzialny za transport, napotkał problemy techniczne i nie udało się odzyskać nad nim pełnej kontroli. Pomimo prób zastosowania nowego oprogramowania, misja nie zakończyła się sukcesem. Wspólne oświadczenie Catalyst Space oraz NASA potwierdziło, że nie dojdzie do przechwycenia i przeniesienia obserwatorium. Wartość obserwatorium szacowana jest na około 500 milionów dolarów. Kolejny członek zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem odpadami stanie przed sądem. 50-latka oskarżono o stworzenie nielegalnego składowiska w Łowiczu oraz o udział w transporcie i porzucaniu niebezpiecznych odpadów w regionie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów, w tym poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami. Wiosną 2025 roku do sądu trafi główny akt oskarżenia, obejmujący 8 osób, którym zarzucono uczestnictwo w nielegalnym składowaniu co najmniej 5300 ton odpadów. Koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Warszawskie Centrum Medyczne ujawnili stawki wynagrodzeń lekarzy, z których wynika, że jeden z ortopedów zarobił 7848 ZEU za godzinę pracy, co przy 43 godziny pracy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przełożyło się na 337 tysięcy złotych. Inny ortopeda otrzymał 7708 ZEU za godzinę, a jego łączne wynagrodzenie za 30 przepracowanych godzin wyniosło 231 tysięcy złotych. Wysokie stawki dotyczą także laryngologów, gdzie najniższa stawka wynosi 1448 ZEU za godzinę. Informacje o wynagrodzeniach zostały ujawnione w odpowiedzi na działania organizacji Watchdog Polska, która zwróciła się do ponad 1000 placówek medycznych w kraju. Prezes zarządu Łoso Medical Center wskazała na przepisy dotyczące ochrony prywatności, dlatego szpital ujawnił jedynie stawki i łączne kwoty wynagrodzeń, nie podając danych osobowych lekarzy. Donald Trump ogłosił rozpoczęcie najbardziej dotkliwej operacji gospodarczej przeciwko Iranowi, określając ją jako wojnę gospodarczą i izolację na niespotykaną dotąd skalę. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że konsekwencje dotkną również kraje, które będą wspierać Iran, w tym poprzez udzielanie pomocy finansowej czy handlowej. Trump wymienił działania, które mają zostać powstrzymane, takie jak przemyt ropy naftowej i transfery gotówkowe. W środę administracja Stanów Zjednoczonych ma ogłosić kolejne sankcje, mające na celu wywarcie presji na władze irańskie. Prezydent podkreślił, że celem jest sparaliżowanie zdolności Iranu do wspierania terroryzmu oraz uniemożliwienie mu dostępu do broni nuklearnej. Dziś w Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a na południu, w centrum i wschodzie mogą wystąpić burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na wybrzeżu do 31 na południu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w Małopolsce i Podkarpaciu w godzinach od 13 do 18. W nocy możliwe są burze z gradem, które będą przemieszczać się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydanie ostrzeżeń przed burzami dla większości południowej Polski oraz części centralnej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 w województwie mazowieckim na drodze S79 między węzłem Warszawa-Lotnisko-Okęcie zablokowany jest pas środkowy w kierunku centrum. Ruch odbywa się pasem prawym oraz lewym. Od 9 rano do 12 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Dębica Wschód a Sędziszów trwa naprawa barier. Do 17 w województwie łódzkim na autostradzie A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Zachód zamknięty jest prawy pas w kierunku Gdańska. Do 19 w województwie podlaskim na drodze S61 między węzłem Suwałki Zachód a Suwałki Północ występuje utrudnienie na tym odcinku. Do 20 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 między Skulskiem a Koninem doszło do wycieku farby z pojazdu ciężarowego na jezdnię. Równolegle do 21 na tym samym odcinku występują dodatkowe utrudnienia. Do jutra do 19 w województwie śląskim na drodze S52 w Bielsku Białej lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy i dronowy na Kijów, w wyniku którego zginęło co najmniej 12 osób, a 33 zostały ranne. Atak miał miejsce w dzielnicach Darnecka, Światoszyńska i Sołomiańska, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital dziecięcy oraz szkoła. Mer Kijowa ogłosił piątek, 21 sierpnia, dniem żałoby, z zaleceniem opuszczenia flag do połowy masztu. W wyniku uderzeń wystąpiły przerwy w dostawach prądu w niektórych dzielnicach. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed nadlatującymi rakietami i dronami. Dron rozbił się w Rumunii na niezamieszkałym terenie w pobliżu granicy z Ukrainą, według informacji tamtejszego Ministerstwa Obrony. Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek, kiedy Rosja przeprowadzała zmasowany ostrzał Ukrainy. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, a nie odnotowano szkód materialnych. Rumuński resort obrony poinformował, że wojskowa ekipa zabezpiecza teren zdarzenia. W ostatnich miesiącach to kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez obce drony. W Moskwie i okolicach wprowadzono racjonowanie benzyny, a tylko 28,1% stacji benzynowych dysponuje paliwem. Władze ustaliły limity na pobór paliwa, które wynoszą do 60 litrów lub mniej na samochód, w zależności od stacji. Kryzys jest wynikiem ataków Ukrainy na rosyjską infrastrukturę rafineryjną oraz awarii rafinerii, co skutkuje długimi kolejkami przed dystrybutorami. Sytuacja dotyka również inne regiony Rosji, co prowadzi do skarg mieszkańców na nierówności w dystrybucji paliwa. Włodzimierz Czarzasty zaapelował o większą pomoc dla Ukrainy, wskazując na manipulacje w debacie publicznej oraz na znaczący wkład Ukraińców w polską gospodarkę, który wynosi 2,7% produktu krajowego brutto. Krytykując politykę Pałacu Prezydenckiego, zadał pytanie o moralność w pomaganiu dzieciom z Ukrainy, które straciły ojców. Czarzasty podkreślił, że negatywne opinie dotyczące wsparcia dla Ukrainy są nieuzasadnione i zwrócił uwagę na absurdalność krytyki przekazywania sprzętu wojskowego. W tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Grzegorz Wojtoń, drugi kierowca pojazdu, obalił spekulacje o koziołkowaniu autokaru, zapewniając, że ostatnia zmiana kierowców miała miejsce, gdy jego kolega czuł się dobrze. Wypadek zdarzył się tuż przed planowanym postojem, gdy autokar stoczył się ze stromej skarpy, która nie była zabezpieczona barierami ochronnymi. Wojtoń podkreśla, że odpowiednie zabezpieczenia mogły zapobiec tej tragedii. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył nowemu ministrowi obrony Ukrainy, Dżuchenowi Chmarze, zadanie zwiększenia zasięgu ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu oraz wzmocnienia obrony powietrznej. Oczekiwane są również reformy w zakresie produkcji zbrojeniowej oraz systemu zamówień i zaopatrzenia linii frontu. Zełenski podkreślił, że współpraca Chmary z naczelnym dowódcą Michałem Drapatym rozwija się pomyślnie. Ministerstwo Obrony ma skupić się na zapewnieniu silnej obrony przed nadchodzącą zimą. Książę i księżna Sussex planują przeprowadzkę ze Stanów Zjednoczonych do prywatnej rezydencji w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie w okolicach Londynu, jeszcze w tym miesiącu. Ich dzieci, Archie i Lilibet, zostały zapisane do brytyjskiej szkoły, gdzie rozpoczną naukę we wrześniu. Para nie zamierza wracać do oficjalnych obowiązków królewskich, jednak przeprowadzka może sugerować możliwość ich zaangażowania w przyszłości. Książę Harry wciąż walczy o zapewnienie sobie ochrony policyjnej, CO pozostaje nierozwiązane przez władze brytyjskie. Ukraina poinformowała, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła 39 pocisków manewrujących, z których niemal wszystkie zostały zestrzelone przez ukraińską obronę powietrzną. W ataku wykorzystano również 145 dronów, jednak brakuje informacji o użyciu i zestrzeleniu pocisków balistycznych. Zmiana w raportowaniu danych jest częścią nowej strategii informacyjnej władz w Kijowie, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i unikanie rosyjskiej propagandy. Ukraińskie zapasy pocisków przechwytujących do systemów Patriot są na minimalnym poziomie. List wysłany przez Marcina Romanowskiego, który niedawno trafił do sądu w Warszawie, zawiera jego biologiczne ślady. Śledczy podejrzewają, że może to być celowe działanie polityka mające na celu zmylenie organów ścigania, określając to jako fałszywy trop. Dokument został przysłany z Naddniestrza, regionu kontrolowanego przez Rosję, a obecna lokalizacja Romanowskiego jest nieznana. Służby intensywnie poszukują polityka, CO stało się dla nich kwestią ambicjonalną. Donald Trump zapowiedział najbardziej druzgocącą operację gospodarczą w historii przeciwko Iranowi, ostrzegając, że każdy kraj współpracujący z Teheranem poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi ocenił te słowa jako próbę odwrócenia uwagi od problemów gospodarczych Stanów Zjednoczonych. Trump nie planuje negocjacji z Iranem i nakazał wstrzymanie rozmów, co może prowadzić do wprowadzenia nowych, surowych sankcji. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zmarł polski bosman mat Grzegorz Stroński z Dywizjonu Okrętów Wsparcia, o czym poinformowała Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczyna śmierci nie jest znana. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 20 sierpnia w Rumi, gdzie msza żałobna odbędzie się o godzinie 12.30. Rodzinie i bliskim zmarłego złożono kondolencje. Amerykański dług publiczny przekroczył 40 bilionów dolarów. CEO budzi niepokój wśród ekonomistów. Tempo wzrostu zadłużenia przyspiesza z powodu różnych czynników, w tym wojny z Iranem i unieważniania ceł. Obecnie dług Stanów Zjednoczonych wynosi 123% produktu krajowego brutto, co jest znaczną wartością. Ekonomiści ostrzegają przed możliwym kryzysem, a Mark Goldwein, ekspert do spraw polityki fiskalnej, zauważa, że obserwujemy początek spirali zadłużenia. Wzrost obaw związanych z długiem dotyczy także innych krajów, w tym Niemiec. Dran rozbił się na niezamieszkanym terenie w Rumunii w pobliżu granicy z Ukrainą, nie powodując ofiar ani szkód materialnych. Incydent miał miejsce w nocy ze środy na czwartek, w czasie gdy Rosja przeprowadzała zmasowany ostrzał Ukrainy. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że wojskowy system radarowy wykrył drona, który wszedł w rumuńską przestrzeń powietrzną w odległości około 13 km od miasta Gałacz. Po upadku drona doszło do pożaru, który sam wygasł, a teren zdarzenia zabezpieczyła ekipa poszukiwawcza. To kolejny incydent tego typu w Rumunii, która w ostatnich miesiącach miała do czynienia z naruszeniami swojej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce. W poniedziałek rano w Lubartowie doszło do brutalnego ataku, gdy 23-latek zaatakował swoją 93-letnią babcię kastetem, a następnie zadzwonił na policję, informując o zdarzeniu. Funkcjonariusze znaleźli seniorkę z poważnymi ranami głowy, która została przewieziona do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu, gdzie znaleziono również zakrwawiony kastet, ponad 80 gramów mefedronu oraz maczetę. Po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny tymczasowy areszt, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W pobliżu Brown's Creek odkryto 6-kilometrowy korytarz złota, co może znacząco wpłynąć na pozycję Australii jako jednego z wiodących producentów tego cennego metalu. Werratt Minerals prowadzi intensywne badania, a wyniki z obszarów Alpine Zone oraz Gazzards Zone potwierdzają potencjał tego terenu. Dyrektor zarządzający firmy, Peter Duerden, zaznacza, że istnieje duża szansa na rozszerzenie zasięgu silnej mineralizacji złota. Wzrost wartości złota od 2021 roku o 110% przyczynił się do rekordowych wpływów z eksportu dla Australii, a nowe odkrycia mogą przyciągnąć kolejnych inwestorów. Werratt Minerals planuje dalsze badania, co może zwiastować nową falę inwestycji w regionie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W 9 województwach w Polsce ogłoszono alerty przed upałami oraz burzami z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, gdzie temperatury mogą sięgać do 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla województw świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego, gdzie prognozowane są opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców o możliwych przerwach w dostawie prądu oraz zaleciło unikanie otwartych przestrzeni. W nocy z piątku na sobotę przewiduje się dalsze opady deszczu oraz burze, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Policja zatrzymała 84-letniego mężczyznę w Siemianowicach Śląskich, który porzucił 15 świnek morskich w kontenerach na odpady. Odkrycia dokonano 10 czerwca i 11 sierpnia, kiedy to w pierwszym przypadku znaleziono 5 świnek, w tym 2 ciężarne, a w drugim 8 kolejnych. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli dodatkowe 3 świnki morskie, które trafiły pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia 13 zwierząt, za co groził mu nawet do 3 lat więzienia. Podczas konferencji prasowej w Płocku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o budowie zintegrowanej obrony powietrznej w Polsce, w którą zainwestowano ponad 200 miliardów złotych. Podkreślił, że systemy obrony są rozmieszczone zgodnie z wytycznymi wojska, a ich lokalizacja ma na celu ochronę infrastruktury krytycznej, szczególnie w województwie lubelskim i podkarpackim. Kosiniak-Kamysz zapowiedział także potrzebę zmian w ustawie o obronie ojczyzny, aby przyspieszyć rozmieszczanie sprzętu. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznaczyło, że obrona powietrzna Polski nie polega na stałym rozmieszczeniu baterii rakietowych wokół dużych miast, a zdolności obronne są dostosowywane do aktualnej sytuacji i zagrożeń. Egzamin ósmoklasisty w 2027 roku odbędzie się w dniach 10 i 11 maja, z językiem polskim jako pierwszym przedmiotem. Uczniowie zmierzą się z matematyką 11 maja, a językiem obcym nowożytnym 12 maja. Dla tych, którzy nie przystąpią do egzaminu w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję w dniach 9 do 11 czerwca. Matury rozpoczną się 4 maja 2026 roku, a sesja pisemna potrwa do 24 maja. Dodatkowa sesja maturalna odbędzie się od 1 do 16 czerwca. W grudniu osoby zatrudnione w urzędach administracji rządowej będą miały możliwość skorzystania z 5-dniowego wolnego, jeśli wezmą urlop w dniach 21, 22 i 23 grudnia. Oprócz 4 dni wolnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, premier Donald Tusk ogłosił dodatkowy dzień wolny w poniedziałek 28 grudnia. Pracownicy prywatnych firm mogą ustalić z pracodawcą, kiedy odbiorą dzień wolny za święto przypadające w sobotę, co również może prowadzić do dłuższej przerwy. Osoby, które posiadają więcej dni urlopowych, mogą uzyskać nawet 16 dni nieprzerwanego odpoczynku, jeśli zdecydują się na 6 dni urlopu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Po cyberataku na systemy firmy MyDoktor Polacy masowo złożyli wnioski o zastrzeżenie swojego numeru Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. W Warszawie od 13 do 17 sierpnia złożono 6612 wniosków, co w porównaniu do lipca, kiedy było ich nieco ponad 1000, stanowi ogromny wzrost. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, Urząd Miasta Warszawy wydłużył godziny pracy do 18 w dniach 18 do 20 sierpnia. W innych miastach, takich jak Łódź czy Poznań, również odnotowano znaczny wzrost liczby wniosków, a w Toruniu zawieszono obowiązek wcześniejszej rejestracji. Sprawę wycieku danych, które mogą dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Czwarta puma została zauważona w polskim lesie, tym razem w okolicy miejscowości Bronakiolki w gminie Jedwabne na Podlasiu. Władze gminy apelują o ostrożność i unikanie wchodzenia do lasów, a także o nieposzukiwanie dzikiego zwierzęcia na własną rękę. To już czwarty przypadek obserwacji pumy w Polsce w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Wcześniej zauważono je w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim i mazowieckim. Gmina przypomina, że w przypadku spotkania z pumą należy zachować spokój, nie panikować i nie uciekać. Po oddaleniu się w bezpieczne miejsce należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Dziki pojawiły się na Wyspie Królików w Japonii po raz pierwszy w czerwcu tego roku i ich liczba stale rośnie. CEO stwarza poważne zagrożenie dla królików, które są główną atrakcją turystyczną tego miejsca. Mieszkańcy i turyści donoszą o coraz częstszych atakach dzików na króliki. Władze wyspy rozważają różne rozwiązania, takie jak odstraszanie dzików oraz ich odławianie i przenoszenie w inne miejsca. Apelują do odwiedzających o zachowanie ostrożności oraz unikanie dokarmiania królików w miejscach, gdzie mogą pojawić się dziki. Trwają prace nad wprowadzeniem dodatkowych środków bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę zarówno królików, jak i ludzi. W piątek maksymalne ceny paliw wzrosną. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98, 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł. To oznacza, że ceny wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż obecnie. Maksymalne ceny są ustalane w ramach programu CPN, ceny paliw niżej, który obowiązuje przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Sprzedaż powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 miliona złotych. Wznowienie obniżki VAT-u na paliwa na te 2 tygodnie będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne krótkiego zasięgu z obszaru Pjongjangu. CEO zostało potwierdzone przez południowo-koreańskie kolegium połączonych szefów sztabów. Japońskie Ministerstwo Obrony podało, że pociski spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. To trzeci test rakietowy Pjongjangu w sierpniu, a najnowsze wydarzenie miało miejsce w trakcie manewrów ulchi Freedom Shield prowadzonych przez Stany Zjednoczone i Koreę Południową. W tym kontekście Kim Yo-jong oceniła, że skrócenie manewrów nie zmienia wrogiego charakteru ćwiczeń. Minister spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, zapewnił o chęci Pekinu do odgrywania konstruktywnej roli w dążeniu do pokoju na Półwyspie Koreańskim. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Obywatel Ukrainy Wołodymyr Żurawlow został zatrzymany w Chorwacji pod zarzutem udziału w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Areszt miał miejsce podczas jego pracy na planie filmu fabularnego Snake Island, który porusza temat tego wydarzenia. Żurawlow był wcześniej zatrzymany w Polsce, gdzie sąd odmówił jego wydania niemieckim władzom. Federalna prokuratura Niemiec oskarża go o sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury, a eksplozje miały miejsce we wrześniu 2022 roku. Siły ukraińskie przeprowadziły ofensywę w północnej części obwodu charkowskiego, skutecznie udaremniając rosyjskie działania w pobliżu Wołczańska. W regionie Kupiańska odnotowano niewielkie postępy rosyjskich jednostek, chociaż nie wszystkie informacje zostały niezależnie potwierdzone. Ukraińcy intensyfikują ataki na rosyjskie obiekty wojskowe, wykorzystując broń średniego zasięgu. Rosyjskie siły z kolei coraz częściej stosują bomby szybujące w atakach na cele wojskowe w Ukrainie. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń, które mogłyby sugerować udział osób trzecich, jednak nie ustalono jeszcze bezpośredniej przyczyny zgonu. Konieczne będą dalsze badania mikroskopowe i toksykologiczne. Własienko był eksdeputowanym do lokalnych władz w Rosji i uzyskał azyl polityczny w Polsce. Związany był z Kongresem Deputowanych Ludowych, uznawanym za organizację niepożądaną przez rosyjskie władze. 84-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich został zatrzymany przez policję po tym, jak porzucił kilkanaście świnek morskich w kontenerze na śmieci. Mężczyzna usłyszał zarzut próby uśmiercenia zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci odnaleźli w jego mieszkaniu kolejne 3 świnki morskie, co łącznie daje 16 uratowanych zwierząt. Wolontariuszka ze Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim zajęła się ich zabezpieczeniem i transportem. Policja apeluje, aby w przypadku braku możliwości dalszej opieki nad zwierzętami szukać pomocy w fundacjach lub schroniskach. Producenci lodów oraz inne nietypowe sektory mogą zostać uznane za część infrastruktury krytycznej w ramach unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa NIS2 ma na celu ochronę kluczowych sektorów, jednak jej wdrażanie budzi kontrowersje, ponieważ wiele państw członkowskich nie przyjęło jeszcze lokalnych regulacji. W ustawie NIS2 mogą znaleźć się także właściciele nieruchomości oraz szkoły, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizacje o mniejszym znaczeniu będą podlegały łagodniejszym przepisom, co może uprościć regulacje. Producenci lodów oraz wytwórcy świątecznych lampek bożonarodzeniowych mogą zyskać dodatkową ochronę przed cyberatakami. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Były policjant, znany jako łowca głów, walczy o powrót do służby po uniewinnieniu od zarzutów o nadużycie uprawnień i korupcję. Komendant główny policji nie zamierza zmienić decyzji o jego zwolnieniu, mimo że sąd w Poznaniu prawomocnie uniewinnił go w sierpniu 2025 roku. Związki zawodowe wspierają Pawła, podkreślając bezpodstawność wcześniejszych zarzutów. Policjant planuje odwołać się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prosić o interwencję prezydenta Karola Nawrockiego. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, jednak dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozciągnęli koc, przeżyła. Z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala, z którego już została wypisana. Policja wszczęła śledztwo, a matka dziewczynki, która w momencie zdarzenia spała i miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, uznając, że biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Ares, pierwszy kontraktowy i ratowniczy pies w historii Wojska Polskiego, kończy służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jego przewodniczka, kapral Monika Krasińska-Ligejka, przyczyniła się do stworzenia systemu ratowniczych grup K9, który działa we wszystkich brygadach obrony terytorialnej w kraju. Po 6 latach intensywnej pracy Ares przeszedł na emeryturę, jednak nadal będzie angażował się w szkolenia i projekty związane z ratownictwem. Wojsko zapewni mu rehabilitację, aby pomóc w problemach zdrowotnych wynikających z jego służby. Ares jest uznawany za legendę, która zmieniła sposób, w jaki wojsko wykorzystuje psy do poszukiwań. Kreml ogłosił, że nie dostrzega podstaw do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Ukrainą i zamierza kontynuować działania wojskowe. Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Pieskow, podkreślił, że negocjacje będą możliwe dopiero po osiągnięciu pełnej kontroli nad Donbasem. W międzyczasie rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowane ataki na Kijów, w wyniku których zginęło co najmniej 12 osób. W odpowiedzi na sytuację niektóre kraje europejskie, w tym Wielka Brytania, zwiększają wsparcie dla Ukrainy. Ukraińscy żołnierze zestrzelili rosyjskiego drona oraz neutralizowali pocisk manewrujący w okolicach Kijowa, używając karabinu maszynowego miligrama 3. Te działania obronne pokazują, że nawet zwykli żołnierze potrafią skutecznie przyczynić się do ochrony miast przed zagrożeniami z powietrza. Zestrzelone pociski poruszają się z prędkością podć i są stosunkowo mało opancerzone, co ułatwia ich neutralizację. Skuteczna obrona wymagała precyzji, szybkiej reakcji oraz odrobiny szczęścia. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: You are listening to hits of three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17:02 w województwie mazowieckim między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim kierowcy napotkają zablokowany prawy pas z powodu pożaru pojazdu. Równolegle na DK79 w Baniosze trwa odtworzenie pętli. Do 17:01 w województwie łódzkim między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Piotrkowem Trybunalskim Zachód zamknięty jest prawy pas w kierunku Gdańska. Od 15:00 do 18:00 na A4 w województwie dolnośląskim przy węźle Zgorzelec ruch odbywa się pasem lewym. Do 18:02 w województwie wielkopolskim na odcinku Dąbie-Konin w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie pasa rozdziału. Również na odcinku Dąbie-Koło w kierunku Warszawy prowadzona jest naprawa barier energochłonnych na pasie rozdziału. Do 19:00 na S61 w województwie podlaskim na odcinku między węzłem Suwałki Zachód a węzłem Suwałki Północ obowiązują ograniczenia na całej długości trasy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, obecny doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Anton Heraszczenko prognozuje, że nadchodząca jesień i zima będą kluczowe dla losów Ukrainy oraz Europy. Ekspert wskazuje na przewagę Rosji w pociskach balistycznych oraz brak chęci do negocjacji z ich strony. Zauważa również rosnące wsparcie Europy dla Ukrainy, postrzegającej ją jako istotny element własnego bezpieczeństwa. Heraszczenko przewiduje, że nadchodzące miesiące będą brutalne i wyczerpujące dla obu stron konfliktu. Ukraina zmaga się również z wewnętrznymi problemami, takimi jak korupcja i brak strategii, które mogą osłabić jej wysiłki. Łotewskie siły zbrojne zestrzeliły ukraińskiego drona, który wleciał do przestrzeni powietrznej Łotwy z terytorium Białorusi, prawdopodobnie pod wpływem rosyjskich środków walki elektromagnetycznej. Do akcji doszło 14 sierpnia, a patrolujące region włoskie myśliwce przeprowadziły zestrzelenie. Jest to już drugi przypadek w ostatnim czasie, gdy obce bezzałogowce naruszyły łotewską przestrzeń powietrzną w związku z atakami Ukrainy na cele w Rosji. Łotewskie siły zbrojne wskazują na możliwą ingerencję Rosji w te incydenty. Korea Południowa rozważa zwiększenie wydatków na obronność oraz nawiązanie alternatywnych partnerstw, czując się zlekceważona przez administrację Donalda Trumpa. Wzmożona współpraca między krajami azjatyckimi staje się kluczowa w obliczu zagrożeń ze strony Chin i Korei Północnej. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie zastanawiają się nad swoją przyszłością w relacjach obronnych z Waszyngtonem. Chiny mogą wykorzystać tę sytuację, aby wpłynąć na relacje między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, CO wywołało kontrowersje wśród polityków. Donald Tusk oraz Radosław Sikorski skrytykowali tę decyzję, sugerując, że prezydent wspiera oszustów w medycynie. Ministerstwo Zdrowia uznało, że taka decyzja jest niekorzystna dla pacjentów. Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji poparł prezydenta, wskazując na nadmierne uprawnienia, które ustawa przyznawała Rzecznikowi Praw Pacjenta. Szef gabinetu Nawrockiego, Paweł Szefernaker, bronił decyzji, argumentując, że ustawa nieodpowiednio klasyfikowała uczciwych przedsiębiorców. Organizacja IDTL Jesom informuje o wzroście przymusowych zatrzymań mężczyzn w Rosji, którzy są zmuszani do podpisania kontraktów wojskowych. W okresie od 10 do 18 sierpnia odnotowano 14 przypadków zatrzymań w różnych regionach, w tym Krasnodarze i Omsku. Mężczyźni są często zatrzymywani pod pretekstem rutynowej kontroli tożsamości, a wiele z tych sytuacji miało miejsce, gdy byli pod wpływem alkoholu. Kreml zaprzecza planom nowej mobilizacji, jednak spekulacje o kolejnej fali poboru nasiliły się w kontekście osłabienia rosyjskiej ofensywy. Wzrost skarg od mężczyzn zmuszanych do służby wojskowej wskazuje na rosnące napięcia społeczne. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na mazowieckim odcinku autostrady A2 między Wiskitkami a Grodziskiem mazowieckim pożar pojazdu zablokował prawy pas w kierunku Warszawy. Do 18 na wielkopolskiej autostradzie A2 na odcinku od Dąbia do Konina w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie pasa rozdziału. Równolegle na odcinku od Dąbia do Koła w kierunku Warszawy naprawiane są bariery energochłonne. Do 18 na dolnośląskiej autostradzie A4 między Budziszowem a Legnicą Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w węźle Zgorzelec ruch odbywa się pasem lewym. Do 19 na podlaskiej drodze S61 między węzłem Suwałki Zachód a węzłem Suwałki Północ obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do jutra do 19 na śląskiej drodze S52 w Bielsku-Białej lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku nocnego zmasowanego ataku rosyjskiego na Kijów. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy prowadzi działania ratunkowe w dzielnicy Sołomiańskiej, gdzie uszkodzone zostały również budynki mieszkalne, szkoła średnia, szpital dziecięcy i przedszkole. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ataku użyto 168 dronów i rakiet różnych typów, a siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 56 dronów. W związku z tragedią w Kijowie ogłoszono dzień żałoby, a na terenach województwa lubelskiego i podkarpackiego wydano alerty o zagrożeniu. Po zakończeniu ataku polskie lotnictwo wojskowe operowało w przestrzeni powietrznej, jednak nie odnotowano naruszenia terytorium Polski. Arkadiusz Milik planuje budowę osiedla Na Zgody w Katowicach, które ma składać się z ponad 2000 mieszkań w 19 budynkach, co może przyciągnąć 5000 nowych mieszkańców. Mieszkańcy wyrazili obawy dotyczące wysokich budynków oraz wzrostu natężenia ruchu samochodowego w okolicy, a także obawiają się utraty dostępu do terenów zielonych. W trakcie spotkania z mieszkańcami, które zgromadziło blisko 70 osób, ujawniono silny opór społeczny wobec inwestycji. Inwestorzy planują skorzystać z przepisów Lex Developer, co budzi dodatkowe kontrowersje, ponieważ projekt nie ma zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy oczekują osobistej obecności Arkadiusza Milika, co ich zdaniem zwiększyłoby wiarygodność przedsięwzięcia. Amnesty International ostrzega, że włoskie ośrodki detencyjne dla migrantów w Albanii naruszają prawa człowieka, wskazując na krytyczne warunki, w tym przypadki samookaleczeń i próby samobójcze. Organizacja podkreśla, że proces selekcji migrantów kierowanych do Albanii jest nieprzejrzysty i może być dyskryminacyjny, a ich przetrzymywanie podważa prawo do ubiegania się o azyl. W okresie od 11 kwietnia do 16 maja 2025 roku w ośrodku w Gjader odnotowano 42 krytyczne incydenty. Amnesty International nie miała dostępu do ośrodków, a włoski rząd nie odpowiedział na prośby o komentarz. Warunki w tych ośrodkach powinny być sygnałem alarmowym dla planów Unii Europejskiej dotyczących ośrodków deportacyjnych. Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Dumy Państwowej, Stanisław Naumów, ogłosił, że właściciele magazynów uszkodzonych w wyniku ukraińskich ataków powinni sami pokryć koszty ich odbudowy. Prezydent Władimir Putin zlecił przygotowanie programu odbudowy obiektów logistycznych z naciskiem na nowoczesne technologie. Ataki na magazyny platformy e-commerce Wildberries spowodowały straty rzędu prawie 1 bilion rubli, co odpowiada około 44 miliardom złotych. Putin zauważył, że te incydenty mają negatywny wpływ na rosyjską gospodarkę, jednak nie prowadzą do krytycznych konsekwencji. W miejscowości Szkodna na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęła 9-letnia dziewczynka. Kierująca pojazdem marki Ford Fiesta najprawdopodobniej wpadła w poślizg na łuku drogi i uderzyła w przepust. W samochodzie podróżowało trójka dzieci w wieku 15, 9 i 2 lat. Na miejscu zdarzenia lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Jednak ratownikom nie udało się uratować życia 9-latki. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a kierująca była trzeźwa w momencie wypadku. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na mazowieckim odcinku autostrady A2 między Wiskitkami a Grodziskiem mazowieckim pożar pojazdu zablokował prawy pas w kierunku Warszawy. Do 18 na wielkopolskiej autostradzie A2 na odcinku od Dąbia do Konina w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie pasa rozdziału. Równolegle na odcinku od Dąbia do Koła w kierunku Warszawy naprawiane są bariery energochłonne. Do 18 na dolnośląskiej autostradzie A4 między Budziszowem a Legnicą Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w węźle Zgorzelec ruch odbywa się pasem lewym. Do 19 na podlaskiej drodze S61 między węzłem Suwałki Zachód a węzłem Suwałki Północ obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do jutra do 19 na śląskiej drodze S52 w Bielsku-Białej lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to DHT Radio. La.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Po wyborach w 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość próbowało namówić Władysława Kosiniaka-Kamysza do zdrady Donalda Tuska i współpracy w rządzie. W negocjacje z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego zaangażował się ówczesny prezydent Andrzej Duda oraz wpływowi biznesmeni, oferując korzystne warunki. Kosiniak-Kamysz, mimo presji, pozostał lojalny wobec Tuska i nowej koalicji, obawiając się oskarżeń o zdradę. Pomimo prób przekupienia, lider PSL nie zgodził się na propozycję zostania premierem. Szczegóły tej sytuacji ujawnia Kamil Dziubka w książce Kierownik. Kulisy władzy Donalda Tuska. Zdjęcie rzekomej pumy w rejonie Wałbrzycha okazało się fałszywe. CEO potwierdziło Nadleśnictwo Świdnica po przeprowadzeniu weryfikacji z udziałem różnych służb. Nadleśniczy Jerzy Zemlik podkreślił, że nie znaleziono dowodów na obecność tego drapieżnika w okolicy. W związku z doniesieniami urzędnicy podjęli decyzję o ostrzeżeniu mieszkańców, aby zapewnić bezpieczeństwo w lasach. Mimo to nadleśniczy zaznaczył, że nie można wykluczyć, iż puma może występować w regionie. Apel byłego ministra obrony Ukrainy, Michała Fedorowa, o przeprowadzenie wyborów mimo trwającej wojny, spotkał się z ostrą krytyką w Kijowie. Wprowadzenie stanu wojennego uniemożliwia organizację wyborów, a eksperci wskazują na wysokie ryzyko związane z bezpieczeństwem i logistyką. Krytycy obawiają się, że takie działania mogłyby sprzyjać Rosji i prowadzić do chaosu. Ukraina planowała wybory na marzec 2024 roku oraz październik 2023 roku, jednak musiały one zostać przełożone z powodu inwazji. Rząd Donalda Tuska planuje reformy podatkowe, które obejmują podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Dodatkowo podatek dochodowy od osób prawnych dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro wzrośnie z 19 do 22%. Ekspert wskazuje, że reforma może być postrzegana jako ruch wyborczy, mający na celu przyciągnięcie wyborców klasy średniej, mimo że Konfederacja wyraża obawy dotyczące jej negatywnego wpływu na małych przedsiębiorców. Politolog profesor Rafał Chwedoruk sugeruje, że prezydent może rozważyć weto wobec tych zmian, aby zyskać poparcie wyborców Konfederacji. Komendant miejski policji w Gdyni wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów, którzy mieli bić i wyzywać zatrzymanego mężczyznę skuty w kajdankach. Funkcjonariusze zostali zawieszeni w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania oraz rozstrzygnięć prokuratury. Sprawa jest obecnie prowadzona przez prokuraturę okręgową w Gdańsku, a wniosek o uznanie przeszukania za bezprawne złożył pełnomocnik poszkodowanego. Policja traktuje wszelkie sygnały dotyczące niewłaściwego zachowania funkcjonariuszy priorytetowo. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu potwierdzili, że zdjęcie ilustrujące rzekomą obecność pumy na Dolnym Śląsku jest fałszywe. Po przeprowadzeniu działań weryfikacyjnych nie odnaleziono tropów tego drapieżnika w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Ostrzeżenia dotyczące możliwej obecności zwierzęcia zostały usunięte z mediów społecznościowych lokalnych władz. Działania w terenie prowadzone przez służby leśne i fundacje prozwierzęce nie wykazały obecności dużego kota, a odnalezione tropy należały do innych gatunków dzikich zwierząt. W miejscowości Szkodna na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęła 9-letnia dziewczynka. Auto marki Ford Fiesta, którym podróżowała matka z trojgiem dzieci, najprawdopodobniej wpadło w poślizg na łuku drogi i uderzyło w przepust. Na miejscu interweniował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak ratownikom nie udało się uratować życia dziewczynki. Pozostałe dzieci oraz kierująca pojazdem nie odnieśli poważnych obrażeń. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Raport Polaków Portret Własny został określony przez Barbarę Mróz-Gorgoń, pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski, jako dokument roboczy, który nie powinien był zostać opublikowany. W odpowiedzi na wątpliwości ekspertów, wskazujących na możliwość wygenerowania dokumentu przez sztuczną inteligencję, Mróz-Gorgoń potwierdziła, że AI rzeczywiście została wykorzystana w procesie jego tworzenia. Podkreśliła, że raport był jedynie elementem przejściowym, a nie ostatecznym wynikiem badań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodała, że badania były przeprowadzone rzetelnie, mimo błędów zawartych w opublikowanym dokumencie. Spot promocyjny Polski za granicą, zrealizowany przez Polską Organizację Turystyczną, wywołał falę krytyki w internecie, gdzie 85% internautów oceniło go jako wizerunkową porażkę. Donald Tusk, odnosząc się do kontrowersji, przyznał, że gdyby był scenarzystą, zbudowałby ten film inaczej. Ekspert do spraw mediów społecznościowych wskazał na brak pomysłu, niewłaściwy dobór twarzy oraz wyblakłą kolorystykę jako główne przyczyny negatywnego odbioru. Dodał, że skuteczność kampanii powinna być mierzona poprzez rzeczywistą liczbę turystów, a nie jedynie polubienia na platformach społecznościowych. Rada Ministrów powołała dr habilitowany Barbarę Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polski, co ma na celu zintegrowanie działań promocyjnych. Na autostradzie A1 w kierunku Gdańska w okolicach Kargał Las doszło do groźnego zderzenia dwóch ciężarówek. Kierowca jednej z nich, nie zauważając przeszkody, uderzył w pojazd przewożący samochody, co spowodowało, że jeden z przewożonych aut uniósł się w powietrze. Na szczęście, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Utrudnienia na trasie trwały do godziny 19. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W Sankt Petersburgu wprowadzono limity na sprzedaż paliwa, wynoszące maksymalnie 60 litrów na paragon w firmie Gazprom Nieft. Ograniczenia obejmują również stację Tatnieft, gdzie limit wynosi 50 litrów dla benzyny AI-95 i AI-92. Lokalne raporty wskazują na krytyczną sytuację z dostępnością paliwa, szczególnie benzyny AI-95. W Moskwie również wprowadzono podobne limity, a wiele stacji paliw zgłasza niedobory, co jest efektem ataków na rafinerie. Ogólnokrajowe dane pokazują, że jedynie 28,1% stacji paliw w Rosji dysponuje benzyną lub olejem napędowym. Karol Nawrocki odesłał ustawę znaną jako Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że jej cele były uznawane za słuszne. Prezydent zaprezentował jednocześnie swój projekt ustawy dotyczącej szarlatanów medycznych, co według ekspertów ma na celu poprawę jego wizerunku. Profesor Anna Siewierska zwraca uwagę, że strategia Nawrockiego przypomina działania Donalda Trumpa i może zagrażać pacjentom. W jej ocenie prezydent jest przywiązany do decybeli i wybiera głośne tematy, aby zwiększyć swoje zainteresowanie społeczne. Nowe przepisy, które wchodzą w życie 22 sierpnia, znacznie utrudnią legalne zatrudnienie dla pracowników z Kolumbii, Gruzji i Wenezueli w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadomiło Prokuraturę Krajową oraz inne instytucje o możliwym wprowadzaniu cudzoziemców w błąd co do warunków pracy. Osoby, które nie uzyskają odpowiednich zezwoleń przed wejściem w życie przepisów, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a czas oczekiwania na uzyskanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt może wynosić nawet 24 miesiące. Wzrost liczby kolumbijskich pracowników w Polsce z 5 tysięcy w 2023 roku do ponad 23 tysięcy w czerwcu 2026 roku potwierdza rosnące zainteresowanie tym rynkiem. Rząd planuje podwyższenie podatku dochodowego od osób prawnych dla największych firm energetycznych i paliwowych z 19 do 30% z wejściem w życie w 2027 roku i stopniowym obniżaniem stawki w kolejnych latach. W 2028 roku stawka ma wynieść 26%, a w 2029 roku 23%, aby w 2030 roku wrócić do 19%. Inicjatywa ta pojawiła się po tym, jak prezydent Karol Nawrocki skierował wcześniejszy projekt nowego podatku od nadmiarowych zysków do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wcześniej argumentował, że zmiany w prawie podatkowym nie powinny działać wstecz. Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu, które miałyby sfinansować inne ulgi podatkowe. Na parkingu przy kościele parafii pod wezwaniem Święta Marcina i Wincentego Męczennika w Skórzewie pod Poznaniem wprowadzono nietypowy sposób płatności za postój modlitwy. Kierowcy muszą zapłacić krótkim aktem strzelistym, a wysokość opłaty zależy od czasu postoju. Na przykład za pozostawienie pojazdu na mniej niż godzinę wystarczy zmówić modlitwę Ojcze Nasz, a za całą dobę jedną tajemnicę różańca. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców, którzy doceniają jej praktyczny i duchowy wymiar. Teren parkingu nie jest strzeżony, a odpowiedzialność za samochód spoczywa na kierowcy. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prokuratura postawiła zarzuty 6 mężczyznom, w tym policjantowi, za udział w pobiciu, które miało miejsce na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który wtargnął na uroczystość, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Podejrzani nie przyznali się do winy, a prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe. Policjant został zawieszony w obowiązkach, a wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne oraz dyscyplinarne. Trwa śledztwo mające na celu ustalenie przyczyny śmierci mężczyzny oraz analizę działań podjętych przez policję. Stany Zjednoczone wprowadzają bezprecedensowe sankcje gospodarcze wobec Iranu, mające na celu destabilizację reżimu w Teheranie. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent ogłosił nałożenie surowych sankcji oraz blokadę morską irańskich portów. Władze amerykańskie apelują do innych krajów o wsparcie, grożąc konsekwencjami dla tych, którzy prowadzą handel z Teheranem. Celem działań jest zniszczenie irańskiej gospodarki oraz ograniczenie możliwości militarystycznych Iranu. Rezerwy złota Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej spadły do 73,2 miliona uncji trojańskich, co jest najniższym poziomem od ponad 6 lat. W lipcu rezerwy zmniejszyły się o 200 tysięcy uncji, a od początku roku spadły o około 50 ton. Wartość złota w tych rezerwach zmniejszyła się o 33 miliardy 700 milionów dolarów. Spadek rezerw jest związany z operacjami banku na rynku krajowym, co odzwierciedla wydatki Ministerstwa Finansów. Zmniejszenie rezerw złota uznawane jest za bezprecedensowe w historii rosyjskiej gospodarki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że projekt ustawy Lex Szarlatan został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości dotyczących jego zgodności z konstytucją. Prezydent uznał, że ustawa mogła naruszać wolność działalności gospodarczej i uderzać w uczciwych przedsiębiorców. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent nie zamyka sprawy, proponując własny projekt, który ma na celu ukrócenie działalności oszustów medycznych. Nowa ustawa ma wprowadzić zmiany w kodeksie karnym, tworząc kategorię przestępstwa związanej z nakłanianiem do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Sejm ma zebrać się na początku września, co stwarza możliwość szybkiego uchwalenia tej inicjatywy. Urzędnicy starostwa powiatowego w Wałbrzychu potwierdzili, że zdjęcie rzekomej pumy, które pojawiło się w mediach, jest fałszywe. Po przeprowadzeniu działań weryfikacyjnych nie odnaleziono tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Ostrzeżenia o możliwym grasowaniu drapieżnika zostały usunięte z mediów społecznościowych lokalnych instytucji. Władze podkreśliły, że przeprowadzone poszukiwania nie wykazały obecności zwierzęcia z rodziny kotowatych, a odnalezione tropy należą do innych gatunków dzikich zwierząt. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada skierowanie zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuratury w związku z raportem Polaków Portret Własny autorstwa Barbary Mróz-Gorgoń. Szef klubu parlamentarnego partii Mariusz Błaszczak domaga się jej dymisji, zarzucając liczne błędy oraz korzystanie z sztucznej inteligencji przy jego tworzeniu. Autorka raportu wyjaśnia, że dokument miał charakter wewnętrzny i nie był zgodny z umową z ministerstwem. Krytyka skierowana jest także na wybór autorki przez premiera Donalda Tuska. Chatbot OpenAI zgłosił policji planowane morderstwo, gdy 25-letni mężczyzna szczegółowo opisał zamiar zabicia byłej partnerki. Darren Zhou, były analityk finansowy, w rozmowach z sztuczną inteligencją stwierdził, że zabije ją do końca miesiąca, jeśli nie będzie jego. Policja aresztowała Zhou w maju 2026 roku, a kilka dni temu przyznał się do winy. Sytuacja ta podkreśla, jak sztuczna inteligencja może wpływać na bezpieczeństwo społeczne. 6 uczestników wesela w Wadowicach usłyszało zarzuty pobicia w związku ze śmiercią 38-letniego mężczyzny. Wśród podejrzanych jest policjant, który brał udział w imprezie, wobec którego wszczęto postępowanie zmierzające do usunięcia ze służby. Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi czynności wyjaśniające i czeka na opinię Zakładu Medycyny Sądowej, która ustali przyczynę zgonu. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, a prokuratorzy planują przedstawienie zarzutów także dwóm kolejnym uczestnikom wesela. Żaden z mężczyzn nie przyznał się do winy, a prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe. Svitlana Golovan spędziła 6 lat w rosyjskiej niewoli po tym, jak została zatrzymana w Doniecku w 2019 roku. W trakcie tego czasu była poddawana brutalnym torturom, w tym fizycznemu i psychicznemu dręczeniu. Po uwolnieniu dowiedziała się, że ma wrócić do domu, co było dla niej zaskoczeniem. Obecnie mieszka w Kijowie z młodszą córką, pragnie odbudować swoje życie i kształcić się w zawodzie technologa, jednak wciąż czeka na matkę, która pozostała na okupowanym terytorium. Svitlana podkreśla, że musi na nowo uczyć się życia po traumatycznych przeżyciach. Profesor Antoni Dudek ocenił, że Donald Tusk popełnił jeden z większych błędów w swojej kadencji, zgłaszając kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uznał to za horrendalne posunięcie, które podważa dotychczasową linię partii w sprawie reformy sądownictwa. Dudek zauważył, że Tusk, próbując odpolitycznić Trybunał, w rzeczywistości wprowadza do niego swoją prawą rękę. Podkreślił, że przyszłość Trybunału oraz jego nowego sędziego zależy od wyników przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Sejm ma zająć się kandydaturą Berka podczas pierwszego posiedzenia, które odbędzie się 2 września. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Raport badawczy Polaków Portret Własny, opracowany pod kierownictwem dr habilitowany Barbary Mróz-Gorgoń, został napisany przez sztuczną inteligencję i kosztował Ministerstwo Sportu i Turystyki blisko 200 tysięcy złotych. Publikacja zawiera liczne błędy językowe oraz merytoryczne, w tym nieprawidłowe informacje o polskich noblistach. Doktor habilitowany Barbara Mróz-Gorgoń określiła raport jako dokument roboczy, który nie powinien być upubliczniony. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaznacza, że umowa dotyczyła jedynie badań i warsztatów. Opozycja zapowiedziała złożenie doniesienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z tą sytuacją. Australia zainwestowała 600 milionów dolarów w umowę z Papuą Nową Gwineą, mając na celu wprowadzenie drużyny PNG Chiefs do National Rugby League. Rząd premiera Antoniego Albanese postrzega Rugby League jako kluczowy element budowania relacji z krajami regionu południowego Pacyfiku, co ma na celu przeciwdziałanie wpływom Chin. W lipcu premier spotkał się z liderami wyspiarskimi podczas ważnego meczu rugby. CEO podkreśla rolę sportu w dyplomacji. Obawy Australii dotyczą rosnącego wpływu Chin, szczególnie po zawarciu umowy o bezpieczeństwie między Wyspami Salomona a Pekinem. Ambasador Izraela w Warszawie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z umorzeniem śledztwa dotyczącego śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął 1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz i podkreśliło potrzebę dalszego wyjaśnienia sytuacji. Polska strona domaga się przekazania materiałów niezbędnych do prowadzenia krajowego śledztwa. Szef słowackiej dyplomacji Juraj Blenar przeprowadził wideorozmowę z rosyjskim ministrem nauki Walerijem Falkowem, podczas której omówiono przygotowania do jesiennego posiedzenia Międzyrządowej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej oraz Naukowo-Technicznej. Komisja ta została zamrożona kilka lat temu. Spotkanie spotkało się z krytyką słowackiej opozycji, zwłaszcza że miało miejsce w dniu rosyjskich ataków na Ukrainę oraz przed rocznicą inwazji ZSRR na Czechosłowację. Ustalono, że rozmowy nie naruszą europejskich sankcji, jednak przyszłe decyzje mogą budzić kontrowersje. AS Monaco przybliżyło się do awansu do fazy zasadniczej Ligi Konferencji, pokonując Górnika Zabrze 3-2. Zabrzanie, mimo trzech zwycięstw w krajowej ekstraklasie, nie zdołali wygrać w europejskich rozgrywkach w tym sezonie, wcześniej odpadając z eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Mecz rozpoczął się od szybkiego gola dla gości, a Górnik odpowiedział jedynie na chwilę, strzelając dwa gole, jednak nie zdołał odwrócić losów spotkania. W zespole gospodarzy debiutował napastnik z Martyniki, który został wypożyczony z włoskiego Sassuolo. Rewanż odbędzie się w księstwie Monaco. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na mazowieckim odcinku autostrady A2 między Wiskitkami a Grodziskiem mazowieckim pożar pojazdu zablokował prawy pas w kierunku Warszawy. Do 18 na wielkopolskiej autostradzie A2 na odcinku od Dąbia do Konina w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie pasa rozdziału. Równolegle na odcinku od Dąbia do Koła w kierunku Warszawy naprawiane są bariery energochłonne. Do 18 na dolnośląskiej autostradzie A4 między Budziszowem a Legnicą Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w węźle Zgorzelec ruch odbywa się pasem lewym. Do 19 na podlaskiej drodze S61 między węzłem Suwałki Zachód a węzłem Suwałki Północ obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do jutra do 19 na śląskiej drodze S52 w Bielsku Białej lokalnie wyłączony jest prawy pas ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone wprowadzają bezprecedensowe sankcje gospodarcze wobec Iranu, mające na celu destabilizację reżimu w Teheranie. Sekretarz Skarbu Stany Zjednoczone, Scott Bessent, ogłosił nałożenie surowych sankcji oraz blokadę morską irańskich portów. Władze amerykańskie apelują do innych krajów o wsparcie w tej izolacji, grożąc konsekwencjami dla tych, którzy prowadzą handel z Teheranem. Celem działań jest zniszczenie irańskiej gospodarki oraz ograniczenie możliwości militarystycznych kraju. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Gospodarze objęli prowadzenie w 21 minucie, jednak Raków szybko odpowiedział golem Mahira Emrelego. Po przerwie Hajduk ponownie wyszedł na prowadzenie, ale w doliczonym czasie gry Lamain Diaby Fadiga wyrównał, wykorzystując błąd bramkarza. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek o godzinie 19 w Częstochowie. Amerykański lotniskowiec USS George Washington dotarł na Bliski Wschód, aby zastąpić USS Abraham Lincoln. Rotacja jednostek była zaplanowana przed pojawieniem się obaw dotyczących warunków na pokładzie USS Abraham Lincoln, który prowadził działania w regionie od listopada, w tym bombardowania Iranu oraz blokadę portów irańskich. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone, CENTCOM, potwierdziło, że działania są częścią planowego rozmieszczenia. USS George Washington prowadzi obecnie operacje w rejonie przypisanym CENTCOM. Na autostradzie A1 w miejscowości Kargaulas w Łódzkiem doszło do poważnej kolizji, gdy kierowca ciężarówki marki Scania uderzył w stojącą na poboczu lawetę. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z przewożonych samochodów wyleciał w powietrze, a inne zostały uszkodzone. Kierowca Scanii, który został przetransportowany do szpitala, nie odniósł poważnych obrażeń. Został ukarany mandatem w wysokości 15 tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi. Wypadek został zarejestrowany na nagraniu opublikowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Akt oskarżenia przeciwko Wiolecie B. trafił do Sądu Rejonowego w Przeworsku, gdzie odpowie za 144 przestępstwa związane z oszustwami internetowymi. Oskarżona miała wystawiać na sprzedaż meble na portalu Allegro, jednak po złożeniu zamówień nie wysyłała towarów ani nie zwracała wpłat. Pokrzywdzonymi byli głównie klienci z Czech i Polski, którzy otrzymali rekompensaty w wysokości ponad 466 tysięcy koron czeskich oraz ponad 8500 zł. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanej, w tym dwa samochody osobowe. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na Kubę, obejmujące 9 instytucji oraz 3 osoby, w tym prezesa kubańskiego Instytutu Przyjaźni Narodów. Ograniczenia dotyczą również kubańskiego Ministerstwa Budownictwa oraz przedsiębiorstw górniczych i metalurgicznych. Zarzuty obejmują wspieranie sieci wywrotowej oraz działania przeciwko Stanom Zjednoczonym. Nowe sankcje zaostrzyły kryzys energetyczny na Kubie, pogarszając warunki życia mieszkańców. Lekarz rezydent, mający 33 lata, przyjmował pacjentów w prywatnej przychodni na warszawskiej Ochocie, będąc pod wpływem alkoholu. Zgłoszenie o jego stanie wpłynęło do policji po godzinie 14, gdy lekarz zdążył przyjąć 11 osób oraz przeprowadzić 12 telekonsultacji. Badania wykazały, że miał prawie 1,4 promila alkoholu we krwi. Lekarz będzie odpowiadał za narażenie innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został zwolniony do domu i wezwany na przesłuchanie, a za swoje czyny może otrzymać karę do 5 lat więzienia. Roczna korzyść finansowa posła zawodowego wyniesie 3600 zł, jeśli proponowana reforma podatkowa wejdzie w życie. Uposażenie poselskie w 2026 roku osiągnie poziom 13 800 zł brutto miesięcznie, a dieta parlamentarna 4300 zł brutto. Zgodnie z nowymi przepisami, posłowie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 3000 zł miesięcznie. Premier Donald Tusk zapowiedział również podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 000 zł. Rząd planuje także podwyżki niektórych podatków, w tym zwiększenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 do 22% dla dużych przedsiębiorstw. Na platformie X pojawiły się krytyczne komentarze dotyczące raportu Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA Marki Polska, opracowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Marki Polski, Barbarę Mróz-Gorgoń. Zarzuty dotyczą m.in. szerokiego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz błędnych danych, takich jak opis Katowic jako północnego centrum Polski. Mróz-Gorgoń przyznała, że wykorzystała sztuczną inteligencję, jednak zapewniła, że raport nie był częścią zamówienia Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jego publikacja była niezamierzona. Ministerstwo potwierdziło, że raport nie był przedmiotem umowy i nie został zrealizowany ze środków ministerstwa. Główna rekomendacja raportu podkreśla potrzebę długoterminowego, ponadpartyjnego zaangażowania w budowanie marki Polski. W czwartek w Peru miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7 według informacji Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 99 km, około 31 km na północny zachód od miasta Upahuaco, w regionie Ayacucho. Mimo że wstrząsy były odczuwalne w dużej części południowego Peru, jak dotąd nie ma informacji o ofiarach ani poważnych zniszczeniach, CEO potwierdził dyrektor Instytutu Geofizycznego Peru. Mieszkańcy, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, wyszli na ulice. To już trzecie silne trzęsienie ziemi w tej części Ameryki Południowej w ostatnich tygodniach. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dwie osoby zginęły w wyniku ukraińskiego ataku na okupowany przez siły rosyjskie Krym w rejonie Symferopola, największego miasta tego półwyspu. W tym samym ataku trzy osoby odniosły obrażenia, a kolejna została ranna w innym obszarze Krymu. Informacje te przekazał szef władz okupacyjnych Siergiej Aksionow. Krym został anektowany przez Rosję w 2014 roku. W Dobczycach zerwano dach o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w wyniku silnych burz, które przeszły nad Małopolską. Strażacy w powiecie myślenickim interweniowali ponad 100 razy, usuwając połamane gałęzie i drzewa, które zagrażały mieszkańcom. W Krzyszkowicach spadające drzewo uszkodziło samochód. Łącznie 8 dachów zostało uszkodzonych, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla kilku województw, w tym Małopolski. Alerty drugiego stopnia obowiązują w większości regionu do godziny 4 w piątek. Rząd planuje podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla największych firm energetycznych i paliwowych z 19 do 30%, co ma wejść w życie w 2027 roku. W kolejnych latach stawka ma maleć, osiągając w 2030 roku poziom 19%. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego projekt ustawy o nowym podatku od nadmiarowych zysków. CO zablokowało rządowe plany pozyskania 4 miliardów złotych na wsparcie dla Polaków. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że wprowadzenie podwyżki CIT jest konieczne dla sfinansowania ulg podatkowych dla osób fizycznych. Niemieccy saperzy wspierają polskich żołnierzy w budowie tarczy wschód przy